Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.